0: Kiss FM ni igitezo amatwi hanyuma ni uje nonaha uje neza twavuye mu mwanya wa surprise call nizere ko byumvise saa 5 zarenzeho iminota 30
1: 102.3 Kiss FM